ne ayudo nyima pod iwaluonge go nyaka sani ni pularange. Taon mayuda na janyore ma pod iwaluonge go nyaka sani raora denja. Mok nene okunyo piny ma pod iwaluonge go nyaka sani mokralwa na bayo giwe. Kana jowi noyudo nyima pod iwaluonge go nyaka sani jowi rariwo. Kata muga noyudo nyima pod iwaluonge go nyaka sani omuga nyaka.